0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. V Hlučíně se chystá stavba střešních solárních elektráren. Český prezident v projevu na valném shromáždění OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi proti Ukrajině. Zítra bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm. Teploty od 11 do 15 stupňů. Začínají zprávy. Hezký večer vám přeje Lenka Blažejová. Od rána na českých silnicích zemřelo už 6 lidí. Dnešek je tak společně s 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností anebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
4: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
5: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před nám, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
4: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
6: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
4: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Město Hlučín vybírá budovy, na kterých by mohly být střešní fotovoltaické elektrárny. Radnice zadala vypracování studie pro posouzení možných úspor ve výdajích za elektřinu. Týká se to 27 budov v majetku města.
7: Cílem je zjistit, kolik elektřiny je možné ročně reálně vyrobit a studie také vytvoří simulaci, jak by všechno mohlo fungovat. Původně se vybíralo z téměř 83 městských budov, včetně bytových domů, vytipovaných je nakonec 27. Výsledek studie ovlivní další investice do fotovoltaiky. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
8: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Třinec na Frýdecko-Místecku by se mohl zařadit mezi města, ve kterých stojí lavička Václava Havla. Knihovna Třinec vyhlásila veřejnou sbírku na její vybudování. Umělecké dílo podle návrhu architekta a designéra Božka Šípka by mělo stát pod vzrostlým platanem v sousedství knihovny. Uvedla to dnes za knihovnu Adéla Majerová.
2: Počasí.
3: noci bude polojasno, teploty od 7 do 3 stupňů, zítra přes den oblačno až zataženo, od západu s občasným deštěm, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Opavská v Ostravě Pustkovci ve směru na Opavu. Pozor, tvoří se kolona. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut, tak jeďte velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
10: Dobry wieczór. W środę 23 września 2026 roku. Imieniny Bogusława i Krzysztofa. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Plac Tege Masaryka w Trzyńcu jest już po przebudowie. On dziś będzie ponownie dostępny dla mieszkańców. Prace trwały około 5 miesięcy i kosztowały ponad 30 milionów koron. Na placu pojawił się nowy element wodny z 23 podświetlanymi dyszami oraz jednolitą taflą wody. Ustawiono tam także kotwicę z dawnego statku oceanicznego Trinec, poinformował rzecznik miasta Stanisław Cieślar. Jabłonków zakupił nowe ławki i kosze na śmieci wykonane z recyklingowanego tekstylu. W ubiegłym roku mieszkańcy miasta zebrali selektywnie prawie 33 tony tego rodzaju odpadów. Nowe elementy małej architektury pojawiły się m.in. przy ulicach Bukowieckiej i Młyńskiej. Na zamku Frysztat w Karwinie rozpoczęła się konkursowa wystawa prac wykonanych przez klientów usług społecznych. Ekspozycję będzie można oglądać do niedzieli. Odwiedzający mogą również głosować na pracę, która najbardziej przypadnie im do gustu. Jak poinformowała kierowniczka Karwińskiego Wydziału Spraw Społecznych Martina Smurzowa, w ten sposób publiczność współdecyduje o zwycięzcy konkursu. Przechodzimy do serwisu Za Olzia. Jak przygotować się do porodu i pierwszych dni z dzieckiem? O to mogli dziś zapytać przyszli rodzice podczas dnia otwartego porodówki w Karwinie Raju. Była też okazja do poznania personelu i obejrzenia oddziału. O tym, co przygotowano dla odwiedzających, opowiada położna Dorota Folwarczna.
11: Dzień otwarty na rodziny i porodówce w Karwinie to wydarzenie, na które zapraszane są kobiety w ciąży wraz ze swoimi osobami towarzyszącymi. Główna część całego wydarzenia organizowana jest formą otwartej tej dyskusji, gdzie po prostu są w dużej sali na dyrekcji rozłożone stoliki i Państwo mogą przyjść porozmawiać sobie z położną, lekarzem, są też fizjoterapeuci, pielęgniarki z oddziału noworodków. Jest stacja, gdzie Państwo mogą sobie wypróbować udzielenie pierwszej pomocy noworodkowi albo dziecku. Są też duły, nie zabraknie bloków wykładów informacyjnych o tym, co proponuje porodówka, jakie możliwości mają przyszli rodzice. Jest też losowanie atrakcyjnych nagród, oczywiście możliwość zwiedzenia sali porodowej i oddziału położniczego.
10: Jabłonkowskim PZK-owcom udało się uzyskać dotacje z Polski i zabrali się do odnowienia elewacji na ich siedzibie przy Rynku Mariackim, mówi prezes koła Andrzej Gebel.
12: Ten zastrzyk już otrzymaliśmy, no i jesteśmy w stadium, gdzie od poniedziałku, czyli od 21.09. rozpoczniemy już remont czy otynkowanie całego domu PZKO. Udało nam się zyskać z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez nadację Pomoc Polakom na Wschodzie 444 tysiące złotych. No i jest to taka suma, która nam pozwala elewację całego domu PZKO zrobić praktycznie od nowa, bo tu dużo tynku odlatuje, bo tu są różne niedociągnięcia jeszcze ze starych czas. To chcemy to zrobić naprawdę tak, żeby to miało wszystko być w porządku.
10: Kapela Lipka wspólnie z Kongresem Polaków i Przemkiem Orszulikiem szykuje nowy projekt edukacyjny, który ma wychowywać śpiewaków i muzykantów ludowych, gawędziarzy, mówi lider Lipki Chrystian Heczko.
13: Teraz jesteśmy na etapie naborowania ludzi, już są pierwsze zgłoszenia. Chcemy z Przemkiem ten projekt, żeby był częścią tak zwanej Akademii Folkloru, którą to przygotowuje Kongres Polaków w Republice Czeskiej i właśnie wiemy też z doświadczenia, że sposiłkowana kultura działa najwięcej, no i miejmy nadzieję, że tutaj połączymy siły. Kongres, jeżeli ma swoje pewne know-how, jak to robić i personalne zapewnienie, to my mamy też możliwości, że tak powiem, sieciowania w terenie. No i przy połączeniu tychże dwóch rzeczy to może zadziałać.
10: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. To już pierwszy wieczór astronomicznej jesieni. Rozpoczęła się dziś o 2:05 nad ranem. A jednak równonoc trochę nas zwodzi. Dzień i noc nie trwają dokładnie tyle samo. Atmosfera załamuje światło słoneczne, a do długości dnia swoje minuty dodaje również rozmiar tarczy Słońca. Dzisiejsza data przypomina także o niezwykłej sile matematyki. Dokładnie 180 lat temu odkryto Neptuna, planetę, której położenie najpierw przewidziano dzięki obliczeniom, a następnie potwierdzono przez teleskop. Z kosmosu przeniesiemy się nad Bałtyk. 104 lata temu Sejm uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni. To ważna data w historii polskiego okna na świat, choć sama budowa rozpoczęła się wcześniej. Od obliczeń pozwalających odnaleźć planetę, po plany wielkiego portu. W części publicystycznej wpadniemy najpierw do Brna. Tam w piątek miejsce miał polski wieczór klubu Polonus, a nas nie mogło na nim zabraknąć. Następnie redaktor Sabina Wojnar porozmawia z dyrektor Gimnazjum Polskiego Marią Jarnot. Nie tylko o planach edukacyjnych placówki i kwestii zdrowia psychicznego młodzieży. Najpierw piosenka.

0: polonez folklor zaolzia i polskie smaki. Tak wyglądał piątkowy Dzień Polski połączony z dniem otwartym klubu Polonus w Brnie. Spotkanie było okazją, by poznać zarówno polską kulturę, jak i ludzi, którzy pielęgnują ją w stolicy Moraw. O wydarzeniu opowiadają Jacek Ślawczuk, jeden z organizatorów oraz prezes klubu Danuta Kone-Król.
1: Dámy a panowie, te magiczne słowa są poloneza, czas zacząć.
2: Gdybyśmy razem teraz wspólnie przeszli przez salę, co najlepiej pokazywałoby, powiedzmy, charakter tego polskiego wieczoru?
3: Ja myślę, że na pewno ten charakter pokazywałyby takie postaci przebrane właśnie w stroje regionalne, chodzące między nami. To są członkowie klubu Polonus, którzy przebrali się w niektóre ze strojów regionalnych polskich. Ja osobiście jestem w stroju szamotulskim z regionu wielkopolskiego. Danka, nasza prezes, jest w stroju cieszyńskim. Mamy osoby w stroju rzeszowskim, krakowskim. Także te postacie na pewno tworzą też taki klimat. Oczywiście jedzenie polskie, które tutaj przyjechało do nas z zaprzyjaźnionej już Pszczyny, ten klimat jeszcze podbija. No i te nasze tradycyjne kolory biało-czerwone, o które też prosiliśmy członków, ale osoby, które przyszły na dzisiejszy wieczór, żeby się jakiś taki akcent biało-czerwony do swojego stroju też wpletli.
2: Czy dobór tych stroi jest przypadkowy, powiedzmy losowy, albo nawet może odzwierciedla pochodzenie poszczególnych członków klubu?
4: Tak, odzwierciedla pochodzenie poszczególnych członków klubu, nie wszystkich członków klubu, ponieważ nie mieliśmy wszystkich strojów do wypożyczenia takich. No głównie też nasi członkowie, niektórzy już są na tyle duzi, że nie weszli też do tych strojów i musieli ubrać inne stroje, ale większość z nas ma te stroje, które są tam z miejsca pochodzenia. Ja mam strój cieszyński, Jacek ma tutaj ten strój szamotulski, są tutaj stroje śląskie. Te osoby też są ze Śląska, więc chcieliśmy też pokazać te najpiękniejsze stroje, głównie ten strój łowicki i strój krakowski, więc i ten strój też rozbarski, był też strój orłowski, więc tak, mieliśmy tutaj właśnie, też chcieliśmy podkreślić to, że mamy Polaków jak z Zaolzia, jak tych Polaków rdzennych, którzy mieszkają na tym swoim terytorium z dziada, pradziada, ale też mamy tę drugą grupę Polaków, którzy przyprowadzili się z Polski. Ja myślę, że właśnie tutaj Republika Czeska jest takim ewenementem w skali światowej, ponieważ nie wiem, czy inny kraj ma właśnie takie dwa rodzaje Polonii. To znaczy tutaj jest raczej Polonia, a tam jest polska mniejszość narodowa, jeżeli mówimy o Zaolziu. I my też chcieliśmy to podkreślić, że jest ta polska mniejszość narodowa na Zaolziu. Zresztą było to widoczne też w naszym filmie, który pokazaliśmy. No i my też jako takie wydarzenie towarzyszące zainstalowaliśmy wystawę w Bibliotece Jerzego Machena, która jest tam przez cały wrzesień i która właśnie jest o tym dziedzictwie kulturowym polskim na Zaolziu.
3: W tym momencie jeszcze chcielibyśmy, myślę, podziękować Suszanom za ich pomoc w organizacji tego wieczoru i wypożyczenie strojów, w które większość z naszej grupy mogła się ubrać. Oczywiście chcielibyśmy też podziękować w tym miejscu Oldrzychowicom, które pokazały, czy pokażą jeszcze tradycyjne polskie, w szczególności góralskie tańce, które poprowadziły też, współprowadziły poloneza. No i chcielibyśmy podziękować zespołowi IBAND, który ten wieczór uświetnił.

0: program zaraz zapytam, spotyka się folklor, naturalnie polska kuchnia, a nawet maluch. Co przygotowaliście dla gości?
1: Co przygotowaliśmy dla gości? Ja myślę, że to jest wieczór pełen zarówno wyzwań, jak i niespodzianek. Przygotowaliśmy dla gości właśnie przejażdżki maluchem, naszym polskim Fiatem 126P, żeby każdy mógł w jakiś sposób zażyć tych podróży, chociażby do Turcji w czteroosobowy sposób z całym bagażem na dachu, no bo przecież bagażu nie wsadzimy do malucha. Przygotowaliśmy właśnie z pszczyny polskie jedzenie, mamy polskie tradycyjne drinki powitalne, mieliśmy filmy pokazujące pracę Polonusa oraz samą Polskę, samą w sobie. Czy o czymś jeszcze zapomniałem?
2: Zapomniałeś o pierogach, które sam ugotowałeś.
1: Chciałem być trochę skromny. Tak, są pierogi, oczywiście mamy tutaj pierogi z kapustą i grzybami oraz ruskie, ukraińskie, czy z twarogiem i ziemniakami, także są, tak, tworzą tą część gastronomiczną. Natomiast właśnie jeszcze pokaz tańca Oldrzychowic, pokaz polskiej muzyki, czy przygrywanie polskiej muzyki przez Ajban. Myślę, że to jest wieczór, który jest znowu, tak jak nasze bale polonijne, które tutaj organizujemy już 10 lat, Polską w pigułce. Także znowu mamy wieczór, który jest wieczorem reprezentatywnym, czy reprezentacyjnym dla polskiej mniejszości narodowej, tylko nie pokazujemy się tutaj tym razem osobom, które nas znają, już są sympatykami, czy przyjeżdżają z Zaolzia na bal, ale pokazujemy się tutaj innym mniejszościom narodowym, co jest bardzo cennym doświadczeniem zarówno dla nas, jak myślę też skromnie, dla tych mniejszości narodowych, które tutaj przyszły, żeby tą Polskę poznać i jej doświadczyć.
0: Jeszcze wspomnę tego malucha, zresztą stoi on przed wejściem do Domu Kultury, a pojawił się nawet we filmiku promocyjnym. Do kogo on należy?
2: Ten maluch należy do mnie i do mojego brata. To jest taki wspólny maluch.
3: Myśmy ho nemieli, ale polonez, tak jak stejně jako naše ten tanec, je to taki auto.
0: Patronat honorowy objęła konsul generalna Anna Olszewska, ale mieliście też sporo czeskich gości. Kto pomaga wam z waszą działalnością, też może nawet z promocją tutaj w Brnie? Z kim się już zapoznaliście, że może nawet są oni obecni też na sali?
1: Jeżeli chodzi o reprezentację ze strony Republiki Czeskiej czy z miasta, no to jest ona ogromna. Mamy tutaj Monikę Lukaszową-Spilkową, która jest przewodniczącą Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych. Mamy pana Petra Kunca, który jest starostą dzielnicy Żidenice, miasta Brna. Mamy też reprezentację z województwa południowomorawskiego i tak naprawdę wszyscy ci ludzie nas również wspierają. Oni są naprawdę dużym wsparciem, zarówno merytorycznym, jak i, no, mówiąc szczerze, również finansowym. Także to są wspaniali ludzie, na których możemy zawsze liczyć. Mamy nadzieję, że za miesiąc będzie podobnie, że będziemy mieć na kogo liczyć po wyborach, ale na ten moment ci ludzie, którzy tutaj zostali przez nas zaproszeni, są naprawdę wspaniałą reprezentacją Czeskiej Republiki, jeżeli chodzi o kontakty z mniejszościami narodowymi. Oczywiście impreza też nie odbyłaby się bez Moniki Fazekasz, która jest przewodniczącą samego Stowarzyszenia Babi, również przewodniczącą mniejszości węgierskiej, która tak naprawdę zarządza całym tym stowarzyszeniem i imprezami, które się tutaj odbywają, czy współzarządza, ponieważ tutaj też mamy komisję, którą też współtworzymy z Danką. Także to są naprawdę wspaniali ludzie, którzy są nam zawsze przychylni, na których zawsze można liczyć.
0: Na koniec może tak nawet trochę filozoficznie. Jak już wspomnieliście, to spotkanie Polonusa odbywa się w ramach Dni Mniejszości Narodowych. Co wam, jako Polakom, mieszkańcom w Brnie, daje spotykanie się z innymi mniejszościami?
2: No jest to na pewno taka różnorodność, wzajemne się poznawanie, tolerancja i to, że my ten Dzień Polski zorganizowaliśmy w ramach Dni Mniejszości Narodowych, to jest właśnie fantastyczne, że oni się też zgodzili na to, że my mogliśmy to zorganizować, ponieważ po pierwsze oni też zrobili nam reklamę, przyszło bardzo wiele ludzi, jest tu prawie 200 ludzi, a jutro kontynuujemy w Parku Lużanki, gdzie będziemy mieli stoisko i też będzie występ zespołu Oldrzychowice i innych zespołów, innych mniejszości narodowych. Zresztą teraz już to jest 19. rocznik, 19. edycja tego Babylon Festu, a my pracujemy w tej organizacji prawie od samego początku, także my już jesteśmy jakby znani i dlatego oni nam zaufali, dali nam tę możliwość zorganizowania tego Dnia Polskiego w ramach festiwalu Babylon Fest.
0: I ostatnie pytanie. Dzisiejsze polskie spotkanie skończy się stosunkowo wcześnie, bo o 23:00. Po czym poznacie, że ta impreza się udała?
4: Myślę, że po tym, że się nie skończy o 23:00. To jest nasze życzenie i życzenie, myślę, też menadżerstwa miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Domu Rzemiosła w Żidenicach, ale podejrzewam, że może się o godzinkę przeciągnąć.
5: O Dniu Polskim w Brnie opowiadali Jacek Ślewczuk oraz prezes klubu Polonus Danuta Kone-Król. Rok szkolny rozpoczął się już na dobre, co jest okazją do przyjrzenia się nadchodzącym wyzwaniom w polskim gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie. O planach edukacyjnych placówki i kwestii zdrowia psychicznego młodzieży, a także o innych bieżących tematach opowie dyrektor Maria Jarnot.
6: Na początek chciałabym zapytać, ilu uczniów rozpoczęło w tym roku naukę w gimnazjum?
7: W tym roku do polskiego gimnazjum uczęszcza 335 uczniów.
6: Czy od tego roku zostały wprowadzone jakieś zmiany w nauczaniu?
7: Raczej nie. Kontynuujemy wciąż ten sam program nauczania.
6: A jeśli chodzi o życie poza lekcjami, jakie wyjazdy, wycieczki albo jakieś imprezy są naplanowane w najbliższym czasie?
7: Tradycyjnie mamy kursy różnego rodzaju, czyli jest to kurs ogłady towarzyskiej dla klas drugich oraz kurs sportowy dla klas drugich, a pierwszacy mają w styczniu kurs narciarski. Oprócz tego nasza szkoła uczestniczy w różnego rodzaju projektach, czyli w październiku wyjeżdżamy do Grecji w ramach Erasmusa i na wiosnę będziemy znowu gościć uczniów z Grecji. Kontaktowała nas też szkoła z Warszawy, że chętnie by z nami współpracowała w ramach projektu V4, czyli czwórki wyszehradzkiej. Bardzo się cieszę właśnie z tej współpracy, ponieważ nie tylko szkoła z Warszawy, ale kiedyś nawet była z Oleśnicy, szkoła, z którą współpracowaliśmy. Oczywiście mamy też dalsze inicjatywy. Są to na przykład wędrowania polonistyczne w październiku. W tym projekcie współpracujemy ze szkołą w Chorzowie. No i co będzie w najbliższych dniach? Są to kursy adaptacyjne uczniów klas pierwszych. W październiku przygotowujemy zjazd absolwentów. W styczniu bal szkolny, w grudniu koncert świąteczny. No, w drugim półroczu to już tradycyjnie egzaminy wstępne i matury.
6: Właśnie. I jakby pani miała powiedzieć, to które te imprezy są najbardziej lubiane między uczniami?
7: Najbardziej lubiane to są chyba wyjazdy zagraniczne. W tym roku mamy ich trochę mniej niż w zeszłym roku. Będzie wyjazd do Warszawy, jak już wspominałam, jest to Grecja. Chociaż może jeszcze coś tam się znajdzie, ponieważ niekiedy mamy propozycje w trakcie roku szkolnego i w przygotowaniu mamy Anglię i Paryż. Zobaczymy, czy nam się uda zorganizować ten wyjazd. Zobaczymy. Czyli chyba te zagraniczne wyjazdy są ulubione przez uczniów oraz ich projekty studenckie. Ponieważ w szkole działa Parlament Uczniowski, który organizuje właśnie takie imprezy i wydaje mi się, że właśnie te są dla nich bardzo przyjemne i korzystne.
6: To dopiero drugi tydzień nauki, a tegoroczne klasy pierwsze, one liczą 80 uczniów. Jest już teraz widać różnice w porównaniu z poprzednimi latami?
7: Jeszcze chyba za wcześnie mówić o tym, jacy są uczniowie klas pierwszych, ale na razie prezentują się bardzo dobrze. Są faktycznie składani, umieją się zachowywać i na razie na lekcji też widać ich aktywność, ich zaangażowanie. Także na razie wygląda na to, że będą fantastyczni.
6: Dużą rolę w życiu szkoły odgrywa też Parlament Uczniowski. Jak wygląda współpraca między dyrekcją a nauczycielami i uczniami?
7: Mamy koordynatora, nauczyciela, który współpracuje właśnie z Parlamentem Uczniowskim. Jest takim łącznikiem między dyrekcją a uczniami. W poprzednich latach tę funkcję sprawował pan Leszek Bednarski, a w tym roku szkolnym mamy dwóch koordynatorów. Pani Monika Rzymanek, która jest równocześnie prewentystą w szkole, oraz pani Regina Titz.
6: Zdrowie psychiczne i właśnie dobre samopoczucie młodzieży to jest bardzo poruszany temat teraz. Jak dużą wagę szkoła daje na te tematy?
7: Zdrowie psychiczne naszych uczniów i w ogóle populacji młodych jest coraz gorsze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Fachowcy na pewno już wszystko przeanalizowali. Oczywiście szkoła reaguje na problemy uczniów. W szkole działa psycholog szkolny, który jest do dyspozycji raz w tygodniu i ewentualnie na telefonie może się umówić jeszcze na inne rozmowy. No a w szkole oczywiście mamy program preventystyczny, czyli staramy się dla każdego rocznika organizować prelekcje właśnie dotyczące zdrowia psychicznego, zdrowego odżywiania, zaburzeń żywności i tak samo staramy się organizować takie prelekcje dla rodziców. Czyli zawsze w ramach wywiadówek oferujemy rodzicom tego rodzaju prelekcje. Z tym, że to są te tematy tych prelekcji, sami rodzice mogą podsuwać, żeby właśnie ich to zainteresowało.
6: Jeżeli słyszałam dobrze, to pani idzie na emeryturę. I jak to będzie wyglądać? Będzie przeprowadzony jakiś konkurs albo już jest wybrany nowy dyrektor?
7: Odchodzę na emeryturę w październiku i w tej chwili są dwie opcje. Albo przyjdzie z powrotem na stanowisko dyrektora pan Andrzej Bizoń, albo będzie wypisany konkurs na nowego dyrektora.
6: Jakie umiejętności i wartości chciałaby pani, żeby uczniowie jakoś odnieśli sobie z gimnazjum?
7: Oczywiście wiedza jest na pierwszym miejscu, ponieważ nasza szkoła przygotowuje uczniów na studia. Ale chciałabym, żeby oderwali się od sieci socjalnych, od komórek, ponieważ uważam, że sieci socjalne, internet, YouTube, Instagramy i tego rodzaju rzeczy są bardzo fajne, ale trzeba umieć z nimi pracować. A jeżeli będą nieustannie siedzieć tylko na sieciach socjalnych, nie będzie im dobrze. Jest to jak narkotyk. I tego im życzę, żeby udało im się oderwać od tego uzależnienia.
6: Takie pytania może na koniec. Pani tyle życzyła coś uczniom, jest może coś, co by pani przekazała nauczycielom?
7: Nauczycielom życzę, żeby byli zadowoleni ze swojej pracy, żeby się nie wypalili zawodowo, żeby umieli się porozumieć z młodzieżą, z nową generacją, ponieważ coraz trudniej nam to przychodzi, zwłaszcza, że ta różnica międzygeneracyjna wzrasta. Czy tego im życzę? Zadowolenia i wspaniałych uczniów.
5: Rozmowę przygotowała redaktor Sabina Wojnar. Jutro z kolei odwiedzimy PZK Oniebory. W weekend odbyła się tam tradycyjna oszeldówka, a my organizatorów zapytamy też o to, kim był Paweł Oszelda, którego imię wieńczy tę imprezę. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 23 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.
8: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód, na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby.
9: Można.
8: Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby,
9: przed wyjazdem sprawdźmy gaz.
8: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
9: że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę.
8: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie wściekły, słuchaj.
9: Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
8: Bo gdyby lyk większy, to na lwy by.
9: No, dlaczego nie?
8: Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd.
10: Czeski rozhlas Ostrava. Radio vašeho kraje.